ɔdeɛ ɔdasɛde wonya sika bebree hɔ na womaa ne bi woba wiase suban bɛ na wodaa ne di neɛ wafom ne bia deserve apology wiase mu afɛfɛdeɛ no na wopre all this divinity wadwene sɛ wopre sika si dan fa wu a wadwene bebia bɛda ɛti mmɔden adwen bɔne nku ne ɛsikan atɛmu da hɔ twɛn yɛde nyameka daakye wokɔ a hope you rest in peace.

0: Adeɛ ne nkuta ne nko nipa.
1: Wɔadwe sɛ wobɛno a wobɛwuo. Wobɛwuo.
0: Awoɔ ne yɛn nanso woda yɛ dɛ na wonya bi.
1: Ɔbɛnya bi.
0: Adeɛ wusa no wura fi.
1: Wobɛwuo afa ho afa wo ba. Bɔmpa yɛ Nyankopɔn wobɛma wo awoɔ.
0: Wei wɔ wɔpɔmpaeɛ wɔ so wo.
1: Nyankopɔn ayɛ adeɛ. Wɔnsam wɔne awuo.